0: a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.